takatua la yata librende zezeze vele kutona bayina na nosa lokonde le bayina nosa bale yana na mane.